0: Kanyogera Muguru Swahili unasemaje? Mimi unatoa suruale, mimi natoa viato. Iwe mjinga mbaya ate mbaya ya kushalo chiba charuga. Wagwanda jiri chaye zese kulumanda we mulende chiba wansega mosi watani woto kamarira uru wakumeka leru
1: yero akubiri.
0: Endo za kendeze ne kubyenyu akubaga ne nakuzo mwezi wezi bagazinza nya bwezi je. Na. Ndabi sekari yo Buganda. Nkari kamba wekano. Aro.

sita biri tanu tan sita chindabu biri sita emu hash nkugambye VIP njitande kemi pire na jukora odimu na ana VVIP sini ya bumari wasorungu jako